0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.
1: Vamo pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.